Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub raj wokół siebie, bo wszystko co robisz zależy od ciebie. Możesz zostać snobem lub żywot pędzić skromny. Wybierz to co zechcesz, przecież

jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub raj.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub spuszczoną głowę. Jesteś wolny, to wszystko co masz, twoje życie i właśnie twoje.

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub

O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, zniszczoną Warszawę.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub spuszczoną.

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub raj wokół siebie. Bo wszystko co robisz zależy od ciebie. Możesz zostać snobem lub żywot pędzić skromny. Wybierz to co zechcesz.

za spiraniami z czterech świata stron. A w piwnicy anty atomowy schron.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub spuszczoną.

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż.

O, jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra. Pod czoł z butelką idzie dziewczyna, by zapłacić.

uciekam dłużej już. Chcesz mnie? No to bierz mnie! Nie uciekam dłużej.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub spuszczoną głowę. Jesteś wolny, to wszystko co masz, twoje życie i właśnie twój czas. Jesteś wolny, lecz inni są też, dlatego kochaj i rób,

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub

Jezusa z piraniami. Z czterech świata stron, a w piwnicy anty, atomowy schron.

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż w

Możesz być bogatym, możesz zostać biednym, chodzić w garniturze lub w podkoszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem, ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem, świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę, nosić podniesioną lub spuszczoną.

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub raj.

O jaka rozkosz się w piersi rozpina, gdy jest w ręku gra, pod czoł z butelką idzie dziewczyna.